0: Muska!
1: Muska!
0: Muska!
2: Best FM.
3: Ej ti!
4: Prihaja!
1: Frišna muska!
0: Best frišna muska! Ajde!

0: Sama.
1: Best Muska! Prišla
0: Muska!
1: Narodna Muska!
0: In
1: Party Muska!
0: Staj!
1: To je Best FM.